Azalaka na besoin ya mapate Mais mon kolo batiaka e na kopo E senga ki mapa eya Elingi kolo baba na bakoli Papa lutumba sosola yango Souverain akoli

Béran, Azalaka na bezo ya mapate. Mais mon kolobatiaka e na kopo, et se na ki mapa eya. Elingi kolobaba na bakoli, papa lutumba sosola yango, souverain akoli.